nyangu ponka ono tine nmchirao ene enumre ayeye bra ne gusuno ayeye mo nyangu pon me nse ufi asori aba eni je bana odi ba ya mifie ade na ba bra bonu mo ene dai da za dane dai na nyamia sam ya fufuro awani pa bra bo mu asem bana wetene ne me nse ese si o na ayawo kase